0: Zawie su od kiszy, przyjdzie człowiek koda kujże, kożna jak na północ jaja, próża ruchu rzeczy kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do hałby, można naprawimo neszto, o te twoje robię z greszką, rzeczę za zmieszką. Ma pusty prnoje u szyszu, a on samo rzeczę tyszu, i do karuka ma si piesno, stary auto, wecz je kresno.